0: shopping s tobą.
1: Ajdę u shopping sa mną.
0: Idę u shopping s tobą.
1: Ajdę u shopping sa mną.
0: Idę u shopping s tobą.
1: Ajdę u shopping sa mną.
0: Idę u shopping s tobą.
2: Parkiram BMW na gornjoj etaži, najbolji auto u cijeloj garaži. Dižem kragnu, ugled na retrovizor, bafe su u redu, sviđa mi se prizor.